się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć

chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

mną coś przeżył. Noce nie bywają spokojne, będzie trzeba to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i teraz.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Yeah.

just like me. Present company, excluded in the night.

0: to vote.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

Może jazz jest dla nich czymś więcej niż muzyką, co?

all expect the worst. It works just like a knee. Present

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

0: pamięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę. Tak. Spotkaliśmy po drodze.

0: Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

kamu.

thanks to Pro. Thanks to

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

Sometimes friends are mean.

company makes me want to stay.

works just like me.

0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kwiatowej audycji. Dzisiaj temat to White, ale nie White Girl Music, wyjątkowo nie, tylko Jack White. Dzisiaj idziemy w tym kierunku, więc będzie zdecydowanie bardziej rockowo. Jeśli miałbym wskazać jednego muzyka, który miał największy wpływ na mój gust muzyczny, to byłby właśnie były lider zespołu The White Stripes i o nim dzisiaj porozmawiamy, ale nie o zespole The White Stripes, tylko o jego działalności solowej, no bo zastanawiałem się, jak ugryźć ten temat, jak podejść do jego osoby, ponieważ ma on bardzo, bardzo bogatą twórczość i stwierdziłem, że na razie zajmiemy się jego działalnością solową, ponieważ w zeszłym tygodniu na streamingi wleciał jego ostatni album, który nazywa się No Name, a w kolejnych odcinkach zajmiemy się już jego działalnością zespołową i na pewno do The White Stripes sobie przejdziemy. Jako że Jack White jest wybitnym gitarzystą, to muszę się tutaj wspomóc ekspertem do spraw gitary, więc jest ze mną Jakub Wysocki.
1: Hej, witam wszystkich serdecznie.
0: Niestety nie ma z nami Misi Plewki, która leży chora w łóżku. Pozdrawiamy, życzymy zdrówka, oby jak najszybciej do nas wróciła. A my dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o Jacku White'cie. No i może już bez zbędnego gadania, bo dużo fajnego materiału na dzisiaj przygotowałem. Posłuchajmy I'm Shakin'.

To był bohater dzisiejszej audycji, czyli Jack White w utworze I'm Shakin'. Utwór ten pochodzi z albumu Blunderbuss, który wyszedł w 2012 roku, ale może zanim przejdziemy do omówienia krótkiego tego albumu, to zastanówmy się, co działo się wcześniej, ponieważ jak się pewnie domyślacie, bo już powiedziałem, Jack White był liderem zespołu The White Stripes i to właśnie tam się najbardziej wybił. Zespół zdobywał popularność na początku lat 2000 i był to duet Jack White i Mac White. Ich relacja była dość skomplikowana i o tym myślę, że fajnie będzie opowiedzieć jeszcze potem. Ale to, co musimy wiedzieć, to to, że w 2007 roku zespół się rozpadł, a Jack White zajął się swoimi innymi muzycznymi projektami. Jeden z nich, ten, który już powstał jako pierwszy w 2006 roku, ze swoim kolegą Brendanem Bensonem założyli zespół The Raconteurs, który grał m.in. na koncercie w Polsce na Orange Warsaw Festivalu bodajże 5 lat temu. To był pierwszy projekt zaraz po zakończeniu współpracy z Mac White, ale nie jedyny projekt Jacka White'a, ponieważ zanim zaczął on karierę solową, to utworzył również swój drugi zespół, The Dead Weather, i był to jego duet z Alison Mosshart, która była wokalistką zespołu The Kills. I dlaczego założył dwa muzyczne projekty, a nie jeden po rozpadku The White Stripes? No dlatego, żeby rozdzielić trochę swoją twórczość, która była dość szeroka. The Dead Weather zdecydowanie poszło w mocniejsze brzmienia, była to muzyka podchodząca pod heavy metal, a The Raconteurs poszli w bardziej rocka, ale akustycznego, dość spokojniejszego. No zdecydowanie była to muzyka bardziej wyciszająca. Jeśli chodzi o jego działalność solową, po co w ogóle rozpoczął działalność solową, skoro miał dwa aktywne zespoły? No po to, żeby więcej eksperymentować ze swoimi brzmieniami. Chciał tutaj się trochę odcinać od tych rockowych brzmień i mieszać je z innymi gatunkami. Dlatego w ogóle powstał jego pierwszy solowy album Blunderbuss w roku 2012. Więc tak jak powiedziałem, była to taka ciekawa mieszanka gatunków, no ale jednak od rocka w 100% nie odszedł, co możemy usłyszeć w utworze 16 Saltines.

0: to było 16 Saltines, czyli utwór, w którym Jack White popisuje się po pierwsze swoimi umiejętnościami grania na gitarze, które są niesamowite, a po drugie swoją umiejętnością pisania tekstów, ponieważ to jest tekst o zazdrości, o jedzeniu krakersów, o piciu perfum i o wielu innych bardzo dziwnych rzeczach. Jeśli nie słuchaliście dokładnie, to polecam sobie przejrzeć na Geniusie, o czym jest ta dość ciekawa kompozycja. Kuba, jak ci się podobała ta gitarka?
1: No, zdecydowanie przyjemna. Ja lubię takie bardziej rockowe brzmienia, fajny przesterek, także no przyjemnie. No, rock zawsze będzie gdzieś w moim sercu sobie leżał.
0: Powiedziałeś tutaj najważniejsze słowo, które pada w przypadku gitary Jacka White'a, czyli przester.
1: Yes.
0: Uwielbia przester bardzo, bardzo, bardzo mocno nakładać na brzmienia swojej gitary. Co będziemy mogli usłyszeć w wielu piosenkach, aczkolwiek nie w tej kolejnej, o której chcę powiedzieć, ponieważ na tym albumie Blunderbuss znalazło się więcej różnych gatunków i więcej również spokojnych utworów. Jack White miał przyjemność wystąpić na rozdaniu nagród Grammy w roku 2013 i kiedy właśnie miał wystąpić na tej gali, jakże prestiżowej, czy słuszne są te nagrody, to nie będę się wypowiadał, mam na ten temat często niepochlebne zdanie, ale na pewno gala bardzo prestiżowa. On tam w 2013 roku wystąpił i wtedy zagrał chyba jeden ze swoich najspokojniejszych utworów, czyli Love Interruption.

to był już ostatni utwór z albumu Blunderbuss, jaki chciałem wam dzisiaj zaprezentować. I zakończymy ten album z 2012 roku i przeniesiemy się dwa lata później, kiedy wyszedł najgłośniejszy album solowy Jacka White'a, czyli Lazaretto, album, który zrobił wielką furorę w tym świecie rocka alternatywnego, aczkolwiek zrobił również wielką furorę na różnych rozdaniach nagród, ponieważ Jack White wtedy zgarniał ich dość sporo. Potem odsunął się w stronę mocniejszej alternatywy, do tego też sobie potem przejdziemy i tak wypadł, powiedzmy, z tego obiegu, ale w tamtym momencie rzeczywiście na wszystkich galach się pojawiał. Trzeba powiedzieć, że jest dość utytułowanym muzykiem, wygrał na przykład 12 nagród Grammy, całkiem solidna liczba, aczkolwiek solowo wygrał tylko dwie, jednak głównie 10 nagród zdobył za działalność ze swoimi zespołami. No oczywiście pierwsze, co się narzuca na myśl, to The White Stripes, które w swoim prime zgarniało tych nagród dość sporo. On zgarnął tylko dwie, jedna to była nagroda dla producenta, a druga to była nagroda za wykonanie utworu Lazaretto, który usłyszymy już za moment, bo pojawił się właśnie na tym albumie, o którym teraz mówię, czyli z roku 2014. Ale zanim przejdziemy do tego utworu, to może w ogóle wprowadzimy się do tego albumu i do tego albumu wprowadza nas właśnie takie intro, które zostało przez niego nagrane. To jest utwór w pełni instrumentalny i nazywa się Highball Stepper.

to było Highball Stepper, czyli weszliśmy do albumu Lazaretto, który był, no tak jak powiedziałem, najgłośniejszym albumem celowym Jacka White'a. I chciałbym wam o nim trochę poopowiadać, aczkolwiek powiem bardzo szybko i przejdziemy do tego utworu, na który myślę, że wiele osób czeka, które znają Jacka White'a. Ja też czekam na ten kolejny utwór. To, co mogliśmy usłyszeć na wstępie do tego albumu, to to, że będzie tutaj dość ciekawe połączenie brzmień, nie tylko już gitara, ale również mocniejsza zabawa miksem, a jeśli chodzi o gitarę, no to to jest właśnie ten pierwszy instrument, na którym Jack White nauczył się grać i od tego się wszystko zaczęło. Trzeba podkreślić, że on ma całą kolekcję, którą zresztą bardzo, bardzo się chwali i gitary to jest bardzo duża część jego życia, aczkolwiek najważniejsza gitara to jest ta biało-czerwona, która jest doskonale znana z zespołu The White Stripes, bo właśnie takie były barwy tego zespołu. Został on dość szybko wpisany przez The Rolling Stones na listę 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów. Ja szczerze mówiąc, jak słucham sobie jego późniejszej twórczości, to myślę, że w tym rankingu mógłby się spokojnie przesunąć wyżej i to grono bym mógł jeszcze trochę uszczuplić, żeby to nie było top 100, tylko no nie wiem, teraz nie chcę podawać liczby, ale wyższy top dla niego bym zarezerwował. No ale już nie przedłużajmy, posłuchajmy Lazaretto z albumu Lazaretto.

0: to był utwór Lazaretto, który jest chyba no, najciekawszą propozycją, jeśli chodzi o dyskografię solową Jacka White'a, aczkolwiek ciekawa w jego przypadku jest również jego historia prywatna, ponieważ już wspomniałem wcześniej o Meg White. Meg White to jest jego była żona, z którą był związany w latach 1996 do 2000. No a co ciekawe, zespół The White Stripes wybił się po roku 2000, czyli w momencie, w którym oni się wybijali jako duet, to byli już po rozwodzie. Więc jest to taka dość ciekawa sytuacja. I potem no, dostawali bardzo wiele pytań, czy są małżeństwem i kim są tak właściwie jako duet, no bo dopiero wkraczali na tę wielką scenę. Żeby unikać pytań, przez pewien czas mówili, że są rodzeństwem, bo tak bardzo nie chcieli mówić o swoim rozwodzie. Aczkolwiek no, przez 7 lat jeszcze wytrwali jako duet, dopiero potem musieli skończyć działalność wspólną, aczkolwiek cały czas się przyjaźnili i nie było jakichś sygnałów, żeby to się w którymś momencie skończyło. Jack White potem był, no rozwiedli się w roku 2000 i potem właśnie przez te 7 lat sobie działali jako duet i to był ten okres ich no największej sławy, w którym też okresie zdobyli to najwięcej nagród. Potem Jack White w roku 2005 ponownie się ożenił i to była Karen Elson, czyli top modelka współpracująca z największymi domami mody. Był z nią przez 8 lat, a niedawno związał się z Olivią Jean, która jest od niego 15 lat młodszą, również wokalistką, czyli jest to taki związek z branży muzycznej. Niestety, jeśli chodzi o Meg White, to w roku 2007, kiedy zakończyła się działalność The White Stripes, ona również zakończyła swoją działalność muzyczną i od tamtej pory nie zaangażowała się w żadne inne zespoły. No a szkoda, że The White Stripes się rozstali, to był ten najgłośniejszy projekt w życiu Jacka White'a. Potem te wszystkie kolejne również są niezwykle ciekawe i ja je uwielbiam, aczkolwiek do szerszej publiczności nie przebiły się tak mocno jak Seven Nation Army. Jeśli chodzi o Lazaretto, to tak jak mogliśmy przed chwilą usłyszeć, tutaj poza mocnymi brzmieniami gitarowymi mamy chociażby pianino i mamy dużo solówek na skrzypcach. To właśnie miało odróżnić Lazaretto od wszystkich innych albumów Jacka White'a, czyli mamy tutaj pełną multiinstrumentalność, ale również cały czas mocne brzmienia i te instrumenty bardziej akustyczne, po prostu wkomponowane w tę stylistykę. Teraz przejdziemy do kolejnego utworu z tego samego albumu, który nazywa się That Black Bad Licorice.
1: One.

To było That Black Bad Licorice z albumu Lazaretto. My będziemy się zaraz powoli z tym albumem już żegnali, ponieważ jesteśmy dopiero w 2014 roku i jeszcze sporo przed nami i przed Jackiem White'em, ale warto powiedzieć to, że Jack White ma polskie korzenie. Więc zamiast Jack White to możemy spokojnie mówić o Jacku Białym. Tak się składa, że Jacek Biały jest synem Teresy Bandyk, której rodzina pochodzi z Krakowa. Więc jest to, ma jedną stronę rodziny właśnie pochodzącą z Polski, ale jest on z dość dużej rodziny, ponieważ jest najmłodszym z 10 rodzeństwa, więc to jest bardzo, bardzo duża rodzina, w której wychowywał się właśnie Jack White, ale te polskie zwyczaje cały czas są trochę obecne w jego domu. Nawet kiedy przyleciał na swój pierwszy koncert do Polski, to po wylądowaniu pocałował polską ziemię i powiedział, że cały czas czuje właśnie przywiązanie ze względu na swoje korzenie. No, jego matka regularnie bywa w Polsce, więc też no, stąd jest takie powiązanie, że jakby ta tradycja rodzinna i odwiedzania Polski cały czas u niego jest kultywowana, więc to nie zaginęło jeszcze w jego rodzinie. Pierwszy raz on był w Polsce w roku 2005, kiedy właśnie z zespołem The White Stripes przyjechali na koncert na Openerze. On na Openera wrócił w roku 2014, po 9 latach, właśnie z albumem Lazaretto, i wtedy wystąpił na głównej scenie jako headliner całego festiwalu, co było no, dość dużym wydarzeniem, aczkolwiek wtedy, tak jak powiedziałem, to był pik jego kariery solowej, więc ta duża scena w godzinach szczytu zdecydowanie mu się należała. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy byli w 2014 roku na koncertach w Gdyni. Ja niestety wtedy jeszcze byłem przed swoją festiwalową erą, więc się na to nie załapałem, a szkoda, bo gdyby to się wydarzyło wszystko 10 lat później, czy nawet 5 lat później, to już bym się na to załapał, a na pewno był to fenomenalny koncert. Jack White do Polski po tamtym Openerze wrócił tylko raz, ponieważ tylko raz pojechał potem w trasę po Europie. Był to rok 2018 i jest to materiał, o którym no, porozmawiamy sobie potem. Aczkolwiek, no niestety, koncertuje on rzadko. Te ostatnie popandemiczne albumy nie były

0: non-stop, ale muszę to powiedzieć, że byłem w piątek pod stadionem, kiedy Taylor Swift śpiewała właśnie na Narodowym. Ja wtedy robiłem sondę i muszę powiedzieć, że było tam przemiło. Naprawdę fantastyczna atmosfera. Jak do tej pory byłem tak trochę nastawiony do Swifties, także no niezbyt pozytywnie, ponieważ ta muzyka mnie zupełnie nie urzeka, tak teraz muszę powiedzieć, że naprawdę ten fanbase jest fajny i daje okejkę. Dostałem też bransoletki od niektórych ludzi, którzy tam wymieniali się bransoletkami przyjaźni, to jest przemiłe naprawdę. Polecam fanbase Swifties, to jest jednak coś fajnego, taka grupa, do której bym się zapisał, gdyby nie kwestie muzyczne, które mi tutaj zbyt mocno przeszkadzają i chyba tego w żaden sposób nie będę w stanie przełamać.
1: Ale to jak ci się nie podoba muzyka Taylor Swift, to jeszcze jest druga artystka, która też ma bardzo fajny fanbase i również ma świetną muzykę, mianowicie możesz się zapisać do klubu żugajek.
0: O! Też raczej nie. No, zapisałbym się, ale Robert Lewandowski się wypisał, więc nie widzę sensu, żeby się zapisywać.
1: Prawda, to jest duża ujma.
0: No tak, myślę, że no, gdyby tam był Robert Lewandowski, to chciałbym być w jakimś klubie z Robertem Lewandowskim. Skoro nie mogę we FC Barcelonie, to może do klubu żugajek bym się załapał. A ty, Kuba, na jaki koncert chciałbyś się wyjść? Wiem, że nie jesteś bardzo koncertowym człowiekiem, ale gdybyś tak miał do wyboru, że idziesz na jakiś koncert, to kogo byś wybrał?
1: Oj, to na pewno... I tutaj jest kwestia problematyczna, bo jeżeli miałbym się wybrać na koncert, który już się odbył, żeby przeżyć go na żywo, mam swój jeden ulubiony koncert, którego regularnie słucham i podoba mi się ze względu nie na performance czy emocje, które odbyły się tam, ale ze względów muzycznych, że po prostu można usłyszeć tam rzeczy, które się nie wydarzyły na żadnym innym koncercie, mianowicie koncert Johna Mayera z 2008 roku
0: wiedziałem,
1: w Los Angeles.
0: Że to powiesz. Wiedziałem, że to jest fantastyczny koncert.
1: To jest niesamowity koncert i tego albumu, tego zapisu, tego koncertu na Spotify raz w miesiącu trzeba przesłuchać. No ale jeżeli mówimy o takim koncercie, na który poszedł bym w ciemno, tak na ten moment, na rok 2024, to może Coldplay, bo oni mają bardzo fajny performance. Widziałem ich koncert chyba w Rio. To jest taki popularny zapis tego koncertu, kiedyś leciał. I oni wydają się, że mają bardzo fajną atmosferę i fajny performance, ładne kolorki na tym festiwalu, znaczy na tym koncercie, więc myślę, że tak w ciemno to na Coldplaya może.
0: Okej, dobra, to ty na Coldplay, ja na Jacka White'a, czekamy, kto pierwszy przyjedzie do Polski. Niestety boję się, że ty będziesz miał pierwszy okazję, a ja będę musiał bardzo długo czekać. A teraz razem posłuchajmy utworu, który dawniej mnie nie kupił. W 2014 roku ten utwór mnie nie kupił, ale kiedy wracam do albumu Lazaretto, to jest na tyle inny utwór, że od razu go pamiętam. Nazywa się Would You Fight For My Love?

0: To było Would You Fight For My Love, czyli utwór bardzo wyjątkowy, ponieważ no, inny od wszystkiego, co w swojej karierze stworzył Jack White. Myślę, że głównie ze sprawą tej pani, której nazwiska niestety nie znam, która robiła chórki bardzo, bardzo nietypowe, jak na takie rockowe brzmienia i na te klimaty The White Stripes i Jacka White'a solowo. Teraz żegnamy się z albumem Lazaretto i zaczynamy drobną przerwę w karierze Jacka White'a, ponieważ na 4 lata on sobie zrobił przerwę po wydaniu tego swojego wielkiego albumu. To była też przerwa, podczas której on dużo koncertował, ale w jego karierze, poza tym, że wydaje albumy, to ma też wiele różnych fajnych muzycznych współprac. I teraz właśnie o tych współpracach mamy okazję porozmawiać. Jedną z tych współprac to było przy okazji tworzenia filmu o Jamesie Bondzie, Quantum of Solace, rok 2008. Wtedy Jack White został poproszony o to, żeby napisać utwór, który będzie właśnie motywem przewodnim do tamtego filmu. Niestety ten utwór, który napisał, nie zrobił aż tak dużej furory jak inne, chociaż jak myślę teraz, jaka artystka albo jaki artysta wybił się tworząc piosenkę do Jamesa Bonda, to tylko Adele mi przychodzi do głowy. Nie wiem, czy jeszcze można kogoś wskazać. Była Billie Eilish ostatnio.
1: Była Billie Eilish. Ale Sam Smith też był.
0: Właśnie, ale to się tak nie poniosło wszystko. Chociaż Sam Smith też przez chwilę to było głośne.
1: Nie,
0: Adele Skyfall, nie?
1: Tak.
0: Jak mówimy piosenka z Bonda, to myślimy Adele Skyfall.
1: Oczywiście, zdecydowanie.
0: No więc myślę, że Jack White po prostu dołączył do grona Sama Smitha czy Billie Eilish, czyli świetne piosenki, bardzo klimatyczne do filmu o Bondzie, aczkolwiek cały czas gdzieś tam za Skyfall, który jest naszym pierwszym skojarzeniem. Mamy teraz je, posłuchamy tą piosenkę. To jest Jack White i Alicia Keys, czyli dość nietypowe połączenie, tworzący piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie, Another Way to Die.

0: To było Another Way to Die, czyli piosenka z Quantum of Solace. Kuba, czy zgodzimy się, że piosenka lepsza niż film?
1: No zdecydowanie. Właśnie mieliśmy tutaj chwilową debatę, który Bond był najlepszy, który najgorszy. Oczywiście mówimy o Bondach dla pokolenia Z, czyli z Danielem Craigiem. No, ale zdecydowanie Quantum of Solace raczej gdzieś niziutko.
0: Tak, ten ranking. Gdzieś tam na samym końcu. Myślę, że można spokojnie postawić, a Another Way to Die ja bym nie postawił na końcu, chociaż no chyba za Skyfall niestety, mimo tego, że kocham Jacka White'a. No ale zostaniemy w takim razie przy muzyce filmowej, skoro byliśmy przy Jamesie Bondzie, to teraz pójdziemy do innego człowieka, który swoją wielkością może ujmować ludzi i tutaj mówię o Wielkim Gatsby, ponieważ Jack White również do tego filmu nagrał piosenkę, mieszając trochę swój styl ze stylem właśnie takim vintage, żeby wpasować się idealnie do tego filmu. I ta piosenka leci w samej końcówce takiej, w takiej bardzo emocjonalnej, groźnej scenie. Więc moim zdaniem bardzo dobrze się tam Jack White pasował. Autor nazywa się Love is Blindness.

To było Love is Blindness i kończymy tym samym filmowe przygody Jacka White'a, a przejdziemy już do jego kolejnych muzycznych przygód, ponieważ powrócił on w roku 2018. Po czteroletniej przerwie zapowiedział swój kolejny album o nazwie Boarding House Reach i miał być to jego najbardziej eksperymentalny album, co się rzeczywiście udało. Miała być to mieszanka właśnie rocka z bardzo mocną alternatywą, a nawet wstawkami jazzowymi, jeszcze więcej pianina. Tak więc stopniowo Jack White odchodził od brzmień znanych z The White Stripes i podążał w swoim kierunku. Ten album Lazaretto, Boarding House Reach, nie był już tak bardzo rozpoznawalny jak Lazaretto, a szkoda, bo moim zdaniem jest taką właśnie perełką, jeśli chodzi o twórczość Jacka White'a. Jest bardzo nietypowy i jest w ogóle bardzo nietypowy nawet jak na muzykę rockową. Odszedł tutaj bardzo mocno od brzmień, które prezentował wcześniej i potem do tych brzmień nie wrócił, więc jest to, można powiedzieć, taki jedyny w swoim rodzaju album. Kiedy ogłosił, że właśnie pracuje nad tym albumem, to wydał pierwszy singiel i w trakcie tego singla mówi, że zakłada swoją korporację, utwór nazywa się Corporation.

Oh, sí.

0: Zaki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: after that.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Ach, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Michał Krupa, wasz wydawca aktywacji czwartkowej. I słuchajcie, dzisiaj z okazji Bożego Ciała mamy trochę skróconą wersję aktywacji czwartkowej, też taką bardziej kameralną, bo ze mną w studiu dzisiaj jest tylko nasz realizator Łukasz Sierota.
1: Cześć wszystkim, witajcie.
0: Słuchajcie, no co mogę wam powiedzieć po dzisiaj, bo przez to, że mamy skróconą audycję, to zostajemy tutaj, skupiamy się tylko na jednym, czyli na wywiadzie z Angeliką Buza. Łukasz będzie rozmawiał z Angeliką już tak. Chwilę po 19.
1: Tak jest.
0: Wyczekujemy tego, czego się dowiemy i o czym usłyszymy. Więc słuchajcie, zaczniemy już szybko bez owijania w bawełnę od piosenki Bennington, a potem posłuchamy sobie płyty tygodnia i tak dalej, i tak dalej.

Słuchajcie, mogę zrobić szybkie podsumowanie tej płyty tygodnia. Od Sneaky Jesus. Jest to album jazzowy, jak słyszeliśmy przed chwilą. Album pod tytułem For Better Future, dla lepszej przyszłości. Przesłuchałem, bardzo mi się podobało, był dość długi, więc było czego posłuchać. Ale niestety, jak zawsze, w polskim jazzie nawiedził ten album przesterowany saksofon albo trąbka. I to jest to, czego najbardziej nienawidzę w każdym jazzowym albumie, jak dają za dużo trąbki albo saksofonu. No ale takie życie, no. Generalnie tak, myślę, że mogę wszystkim polecić. Bardzo ciekawa perkusja się pojawia na tym albumie. I daję w tym tygodniu na płytę tygodnia łapkę w górę. Więc myślę, że tyle wystarczy. Przejdziemy dalej z piosenką Dead Heart od Fertile Hump.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W niedzielę ponownie rusza nowy cykl letnich imprez plenerowych Splot Słoneczny, który w każdą niedzielę zamienia popołudnia i wieczory w mini festiwal muzyki elektronicznej. Wydarzenie zlokalizowane jest w nowej przestrzeni przy ulicy Tunelowej. Organizatorzy stawiają na swobodną letnią atmosferę sprzyjającą zarówno tańcowi, jak i spotkaniom towarzyskim, a cała zabawa rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do północy. Płynnie przechodząc z popołudniowego relaksu przez widowiskowy zachód słońca aż po nocny set DJ-ski. Oprawę muzyczną zadbają Sinch, Primadonna, Jerry M oraz Tura. Wejściówki kosztują 40 zł, natomiast w dniu imprezy na bramce będzie można je nabyć w cenie 60 zł. Z okazji czerwcówki jutro odbędzie się drugi spacer literacki po Saskiej Kępie, organizowany przez Stowarzyszenie Salon Literacki. Uczestnicy wyruszą o godzinie 12 spod pomnika Agnieszki Osieckiej i udadzą się w kierunku trasy Łazienkowskiej. Około dwugodzinną wędrówkę poprowadzi Dorota Ryst, poetka, animatorka kultury. Trasa spaceru obfitować będzie w anegdoty o wybitnych pisarzach i poetach związanych z tą częścią stolicy. Udział w wydarzeniu nie jest biletowany, a chętni mogą nagrodzić przewodniczkę dobrowolnym napiwkiem.
2: Rusza pionierska edycja Studenckiego Festiwalu Filmów Słowiańskich, czyli trzydniowego święta kinematografii krajów słowiańskich, zachodnich i południowych. Inicjatywa organizowana przez Fundację Horyzont Sztuki oraz Przestrzeń do Studenckiej Wymiany Kreatywnej i Poznawania Tradycji Filmowych naszego regionu. Na wielkim ekranie zaprezentowana zostanie twórczość młodych filmowców m.in. z Czech, Słowacji, Chorwacji, Serbii i Polski. Spośród blisko 600 zgłoszeń komisja wyłoniła 16 najlepszych krótkometrażówek, które powalczą o nagrody jury za najlepszy film i najlepsze zdjęcia. Bilety na poszczególne dni są dostępne w cenie 25 zł, a kuriera przygotował Michał Krupa.

0: Dobra, Łukasz, to powiedz nam, jaki nas czeka dzisiaj wywiad.
1: Czeka nas dzisiaj wywiad, słuchajcie, z Angeliką Busą, która już jest w studiu. I porozmawiamy sobie o niej troszeczkę samej, ale o jej najnowszej debiutanckiej piosence pod tytułem Miszmasz. Swoją drogą sam jestem ciekaw, co za tym tytułem się kryje. I to tyle. Właściwie warto zostać z nami, bo porozmawiamy sobie o tym, skąd pomysł na ten tytuł. A o samej Angelice, na przykład o jej kulisach wyjazdu do Portugalii, o tym, że jest człowiekiem orkiestrą właściwie, jak tak śledząc i social media. I cóż, no i o tym i o wielu innych aspektach sobie porozmawiamy po godzinie 19:00, a teraz już przed nami Moon Hoo w utworze Bronzed.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Nowe zapory na Trakcie Królewskim. Międzynarodowa Szkoła Letnia na Politechnice Warszawskiej. A wiadomości przedstawi Michał Krupa.
1: Do 3 sierpnia potrwa remont torowiska w ciągu Alei Jerozolimskich, Mostu Poniatowskiego i Alei Poniatowskiego, który będzie dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Na czas remontu całkowicie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Linie tramwajowe 9, 22 i 24 zostały skrócone, linia 25 została zawieszona, a na trasę wyjadą dodatkowe linie zastępcze. Autobusowa Z9 oraz tramwajowa 79. W godzinach szczytu autobusy zastępcze mają kursować nawet co kilka minut. Utrudnienia pojawią się także na jezdniach Alei Jerozolimskich. Na Trakcie Królewskim pojawiły się charakterystyczne pomarańczowe zapory antyterrorystyczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych korzystających z popularnego deptaka. Jak podkreślają drogowcy, nowe konstrukcje są bardziej estetyczne i łatwiejsze w obsłudze. Można je szybko otwierać i zamykać w razie potrzeby, a jednocześnie są odporne na próbę sforsowania przez rozpędzony pojazd. Według władz miasta, nowe rozwiązanie ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale także usprawnić organizację ruchu podczas wydarzeń masowych, spacerów i zgromadzeń odbywających się w reprezentacyjnej części stolicy. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej odbędzie się program Characterization of Modern Materials for Energy Storage w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej. Kurs skierowany jest do studentów studiów magisterskich, doktorantów oraz młodych naukowców zainteresowanych nowoczesnymi materiałami wykorzystywanymi w systemach magazynowania energii. Pierwsza edycja programu odbyła się w kwietniu i zgromadziła uczestników z wielu krajów Europy. Sukces przedsięwzięcia sprawił, że organizatorzy zwiększyli liczbę miejsc w kolejnej odsłonie wydarzenia. Jak podkreślają organizatorzy, inicjatywa ma rozwijać kompetencje naukowe uczestników oraz wzmacniać międzynarodową współpracę i pozycję Politechniki na arenie europejskiej. A wiadomości przygotowała Martyna Szmołda.

0: Za nami Nick Cave i Warren Ellis w duecie o tytule We Are Not Alone. Przepiękna, bardzo nastrojowa piosenka. A teraz już przechodzimy do głównej części naszej audycji, czyli do wywiadu. I naszym gościem jest dzisiaj Angelika Buza, autorka najnowszego swojego singla pod tytułem Misz Masz.
1: Dobry wieczór, chciałoby się powiedzieć, ale pogoda na zewnątrz pokazuje, że jeszcze w sumie jest dzień, więc dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchaj, no to gdybym tak, zanim o samej piosence Misz Masz, to najpierw chciałbym o tobie samej troszeczkę porozmawiać, bo już od dłuższego czasu śledzę twoje social media i powiedz mi, czy jakbym cię przedstawił jako, bo z racji tego, że jesteś i reporterem w stacji radiowej i śpiewasz, już nie?
1: Nie.
0: Już nie, okej. Okay. No dobrze, to i czy...
1: Szybko. U mnie jest dynamicznie, to prawda. Dużo się rzeczy wydarza i dzieje i faktycznie te moje role się często zmieniają.
0: Okej, okay, no dobra, no to prowadzisz naukę zumby, tak? Czy też jesteś wokalistką również, to... Czy jakbym cię nazwał człowiekiem orkiestrą, to czy to było, to czy to by zgodziłabyś się z tą tezą, czy to jest tak troszeczkę za dużo?
1: Myślę, że to jest zdecydowanie za dużo, bo człowiek orkiestra wszystko wykonuje dobrze z tego wszystkiego, co ma do wykonania, a ja myślę, że jestem takim człowiekiem, który dąży do tego, żeby te rzeczy pogodzić i faktycznie bardziej bym się zgodziła z tym, że łapię kilka srok za ogon. Kończy się to różnie, aczkolwiek lubię tą dynamiczność moich różnych ról życiowych przeplatających się ze sobą.
0: No ja też właśnie ostatnio mam taki okres, że faktycznie dużo różnych rzeczy poza stałą pracą robię. A opowiedz mi o tych kulisach wyjazdu do Portugalii swego czasu. Portugalia, dobrze kojarzę?
1: Tak.
0: Bo kurczę, to była dość odważna decyzja i widziałem, że na ulicy po prostu rozstawiałaś swój sprzęt i grałaś i śpiewałaś i tak zastanawiam się, jak miejscowi ludzie reagowali na to, na twój wykon w Portugalii.
1: Z dużą wyrozumiałością, z dużą sympatią, bardzo miły feedback tam mnie spotkał. Ja sobie po prostu wymyśliłam, że będę śpiewać i surfować i nic więcej. I pojechałam do Portugalii z takim założeniem i udało mi się złapać wolontariat, gdzie pracowałam po kilka godzin dziennie w szkole surfingowej. Zaraz po niej wskakiwałam w piankę i szłam surfować albo próbować surfować. I wieczorami faktycznie wychodziłam na ulicę grać. Albo do różnych barów, mniej lub bardziej zaprzyjaźnionych, gdzie grali też inni muzycy. Ja tam do nich dołączałam i wspólnie tworzyliśmy muzykę. Więc faktycznie przez kilka, no przez łącznie 4 miesiące, ale z przerwą, faktycznie realizowałam się jako śpiewająca surferka w uproszczeniu. No i było mi z tym naprawdę całkiem nieźle.
0: No właśnie, tak kolejne pytanie moje nawiązywało do tego, jak taki dzień w Portugalii wyglądał, czyli po prostu w dzień, rozumiem, surfowałaś, a potem wieczorem grałaś, tak?
1: Tak mniej więcej to wyglądało, chociaż to by było idylliczne. Jeszcze w międzyczasie trzeba było popracować właśnie w tej szkole surfingowej, ale to była bardzo miła praca. Ciekawi turyści z całej Europy i nie tylko mnie odwiedzali w małej kanciapce nad oceanem w Ericeirze. Bardzo to były miłe spotkania i ciekawe znajomości też z tego wypłynęły, więc najpierw byłam w tej kanciapce przez pewien czas, potem faktycznie ubierałam na siebie piankę i wskakiwałam do oceanu, a potem starałam się znaleźć czas na to, żeby właśnie poćwiczyć i pograć. Właściwie wtedy to tylko śpiewałam, nie? W sensie śpiewałam z podkładami, wychodziłam z podkładami, więc to było takie trochę karaoke.

0: ale faktycznie poznałam też innych muzyków, którzy chcieli i mieli ochotę do mnie dołączać i stworzyliśmy nawet zespół. Zespół się nazywał Stormy Neighbors, no bo ja mam na nazwisko Buza, to się kojarzy trochę z burza, więc stąd Stormy. A tworzyłam ten zespół z moim znajomym Niemcem, więc stwierdziliśmy, że w sumie to jest takie trochę neighborhood. Więc z tego wyszedł właśnie zespół Stormy Neighbors i to przez chwilę działało i zaczęliśmy grać w okolicznych barach, pubach, covery. Bardzo to była miła przygoda.
1: No dobrze, a dobrze, to teraz przejdźmy sobie do Zumby i to też rozumiem, musiała się zrobić jakieś uprawnienia do tego, żeby prowadzić takie zajęcia i czy panowie też przychodzą na takie zajęcia?
0: Tak. Panowie przychodzą na te zajęcia i ja bardzo miło, bardzo też zapraszam wszystkich panów na takie zajęcia. To są bardzo miłe zajęcia cardio, na których można naprawdę zrzucić sporo kilogramów, ale nie myśląc o tym, że się biega, nie myśląc o tym, że się traci tą energię, tylko trzeba się skupiać na krokach na tyle mocno, że to zmęczenie jest drugorzędne. Zumbę ćwiczę od wielu lat, myślę, że nawet ze 12, to wiadomo jest z jakimiś przerwami, bo robiłam też inne rzeczy w międzyczasie, ale ta zumba jakoś mi towarzyszyła i zawsze była jakimś miłym dodatkiem i w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że ten miły dodatek fajnie jakby stał się jakąś częścią mojego życia, trochę inną, a zawsze chciałam być czegoś instruktorem i stwierdziłam, że zumba to jest jeden z niewielu sportów, w których jak jesteś instruktorem, to faktycznie wykonujesz tą czynność, której instruktorem jesteś, bo jak jesteś takim instruktorem narciarstwa na przykład, co też było gdzieś tam moim marzeniem, to umówmy się, dużo czasu spędzasz na tym, że albo jeździsz tyłem i pokazujesz to, jak jeździć innym ludziom, albo jedziesz na frytki i kole, albo gorącą czekoladę do restauracji, a tego jeżdżenia masz niewiele. Więc ja stwierdziłam, że chcę być instruktorem w takiej dziedzinie, w której faktycznie wykonuje się to. I z zumbą tak jest. Po prostu całe zajęcia tańczysz razem z uczestnikami i myślę, że to jest bardzo piękny sposób na pozbywanie się wszystkich złych emocji i
1: endorfiny też.
0: Tak, endorfiny do ciebie przychodzą zdecydowanie.
1: A jeszcze właśnie teraz mi się przypomniało, tak a propos tego wyjazdu, bo jakie najczęściej piosenki, covery najczęściej lubiłaś grać? Czym się inspirowałaś, wybierając tą akurat piosenkę, a nie inną na przykład?
0: No, powiem wam, że w tym czasie to skatowałam utwór Valerie, Amy Winehouse. To było tyle, ile razy ten utwór wykonałam podczas mojego pobytu w Portugalii, to chyba żadnego innego utworu tyle nie wykonałam. Bardzo również był częsty na mojej playliście Flowers by Miley Cyrus. To te dwa myślę, że były najczęstsze, ale też na przykład utwór Wonderwall, to z kolei z zespołem i w ogóle mam wrażenie, że to jest taki utwór, który wszyscy grajkowie mniejsi i więksi wykonują, bo on faktycznie ile razy by się go nie wykonało, to jak jest odpowiednia grupa ludzi, to on działa. On działa tak, że ludzie z tego konkretnego utworu mają piękne wspomnienia i to jest coś niesamowitego. To tak jak u nas w Polsce, myślę, że podczas ostatniego festiwalu w Opolu było widać, że Dni, których jeszcze nie znamy, są nadal tym utworem, który porusza nas wszystkich Polaków.
1: Właśnie dobrze, że powiedziałaś o festiwalu w Opolu, bo do tego jeszcze później nawiążę, bo mam z tym związane pytanie, ale jeszcze tak zahaczę, czy bierzesz pod uwagę w przyszłości powtórzenie takiej przygody?
0: Jakiej? Wyjazdu?
1: Tak. Czy do Portugalii, czy do innego kraju na przykład?
0: Ja nawet na taki wyjazd aktualnie zbieram. To znaczy już to doświadczenie, które zebrałam ostatnim razem, dało mi taką myśl, że chciałabym to powtórzyć, ale z jedną inną zmienną, to znaczy z samochodem. Chcę mieć po prostu auto, które mnie przewiezie przez Europę i nie chcę lądować tylko w Portugalii. Kocham Portugalię całym sercem, bo to ona mi otworzyła oczy na zupełnie nowe życie i jestem tego za to bardzo wdzięczna. To moja historia z Portugalią nie zaczęła się tak naprawdę w 2024 roku, kiedy tam pojechałam i grałam na ulicy, ale w 2018 roku, kiedy tam wyjechałam na Erasmusa i zobaczyłam trochę, że inaczej można działać w życiu. I, no i chcę to powtórzyć, tylko że właśnie z samochodem, żeby mieć takie swoje miejsce przenośne, które będzie mi dawało poczucie bezpieczeństwa, które będzie mi dawało tą wolność do zmiany. I tak, chcę to zrobić. I zbieram aktualnie na mój European Tour, jak to można by było nazwać. Nie, więc... Mam nadzieję, że to się wydarzy i mam nadzieję, że to się jeszcze wydarzy we wrześniu.
1: No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do najnowszej twojej piosenki pod tytułem Miszmasz. Mm-hmm. Czy to jest twoja pierwsza piosenka? Czy wcześniej coś już nagrałaś swojego?
0: Na YouTubie jest jeszcze jedna moja piosenka, która się nazywa Kiedy tęskno mi i zapraszam, zachęcam, można ją też posłuchać. Ona była stworzona z Pawłem Wójcikiem i z Marcinem Lepką, wspaniałymi muzykami i jeszcze tam Radek Łukasiewicz nam to wszystko sprawił magicznie, że dobrze to brzmi. Więc to jest wersja live. To jest moja pierwsza piosenka, nasza pierwsza piosenka, która powstała w studiu, znaczy która została nagrana, do której powstał też teledysk, który nie jest live sesją, tak jak Kiedy tęskno mi, tylko stworzył razem ze mną Ignacy Ciunelis wspaniały teledysk w 2 dni. Zrealizował go ze mną od początku do końca, w sensie to jest jeden autor, teledyski w dzisiejszych czasach się robi całą ekipą. Tutaj pracowała nad nim jedna osoba, za co jestem turbo wdzięczna. Więc to jest pierwszy utwór, który faktycznie został nagrany studyjnie i do którego powstał taki teledysk.
1: No dobrze, to teraz jeśli chodzi o piosenkę Miszmasz i oglądając sobie ten teledysk, do którego zachęcamy, to tam można dostrzec pierwsze co, to że teledysk został nagrany w zimowej aurze.
0: Tak.
1: I on był chyba, zdaje się, nagrany w styczniu, jeśli przeczytałem dobrze opis.
0: Tak. To był pierwszy dzień zdjęciowy tego teledysku był 6 stycznia, czyli w Dzień Trzech Króli, przepraszam. Święto Trzech Króli. I... No więc tak, zrobiliśmy go wtedy. Potem drugi dzień był zdjęciowy jakoś pod koniec stycznia, bo stwierdziliśmy, że jeszcze potrzebujemy dograć pewne rzeczy. I dlaczego? No to pytanie, dlaczego on jest wypuszczany w czerwcu, prawda? No bo troszeczkę czasu musiało upłynąć, żebym jakoś się utwierdziła w tym przekonaniu, żeby to wypuścić. Trochę też dopracowywaliśmy jeszcze szczegóły, przygotowywaliśmy jeszcze jakieś tam rzeczy, żeby mieć wszystko gotowe, więc trochę to trwało, ale no w końcu jest. A myślę, że to, że on wyszedł akurat w czerwcu, to jest bardzo dobrze, bardzo mocno związane też z jego tytułem, bo ten miszmasz, czyli ja jeżdżąca na rowerze w śniegu, no myślę, że teraz możemy sobie spokojnie jeździć na tym rowerze, a ten i do tego w ogóle zachęcam. Ja tutaj dzisiaj do studia przyjechałam na rowerze, więc zachęcam was również do tego, żeby jeździć rowerem. A tu jest ten miszmasz, który powoduje, że jeździsz rowerem w śniegu. To jeszcze dlaczego ta piosenka powstała? To jest w ogóle historia z Baru Mlecznego. My tutaj jesteśmy aktualnie w domu studenckim Rivera, a tak naprawdę to ten utwór powstał dzięki spotkaniu w barze mlecznym na Polnej, który jest tutaj nieopodal.
1: Naprzeciwko.
0: Tak, właściwie. I tam spotkałam Katję Paliwodę, która to jest autorką podcastu One Dwie plus ADHD, który również jest dostępny już. I stwierdziłyśmy wtedy, że poznałyśmy się w ogóle w taki bardzo niecodzienny dzisiaj sposób, czyli po prostu ona zapytała, czy może się dosiąść do mojego stolika, bo nie było miejsca, bo był po prostu tam, nie wiem czy wiecie, ale tam jest wieczna kolejka w tym barze w pewnych godzinach i nie było gdzie usiąść, więc ona się zapytała, czy może się do mnie dosiąść i zaczęłyśmy rozmawiać od słowa do słowa. Ja w ogóle w tym czasie, to był moment, w którym ja szukałam mieszkania dla siebie i dosłownie miałam chwilę przerwy, żeby zjeść cokolwiek i podczas tej rozmowy znalazłam mieszkanie i wpadłyśmy na pomysł wspólnego projektu, czyli one dwie, czyli Joanna Frejus i Katia Paliwoda zrobiły podcast pod tytułem One Dwie plus ADHD, a ja zaproponowałam im, że mogłabym zrobić po prostu czołówkę do tego podcastu. Więc ta piosenka de facto jest piosenką o ADHD, jest piosenką o tym miszmaszu, o tym rozgardiaszu, który się pojawia w nas. Czy ja mam ADHD? Powiem wam tak, szczerze nie wiem, bo nie jestem zdiagnozowana, więc nie wiem. Często mi to ludzie próbują mnie w tą klatkę wepchnąć. Myślę, że ten temat też jest coraz bardziej na tapecie i coraz więcej osób się z tym w dorosłym życiu odkrywa jednak, że to ADHD ma. Więc ta piosenka jest właśnie o ADHD, o tym, że sobie nie możesz poradzić z tym rozgardiaszem. A jeżeli wszystko ułożysz w dobry plan, jeżeli będziesz iść od punktu do punktu w tym dobrym planie, to z tego powstanie twój codzienny dobrostan. Przynajmniej taka moja była wizja, że jeżeli zastosujesz się do pewnych reguł w swoim życiu, jeżeli rozwiążesz pewne supły, czyli jakieś takie traumy w swoim życiu i pozwolisz sobie na bycie sobą, a nie na to, żeby tobą sterowali inni, to dojdziesz do tego dobrostanu. O tym jest ten utwór.
1: No to widać, to słychać te kulisy, to powstało tak naprawdę przez przypadek w tym barze mlecznym.
0: Tak.
1: A to dużo rzeczy generalnie powstaje przez przypadek, przez jakąś taką, przez takie przypadkowe powiedzmy spotkanie i z tego nawiązują się, przez spontan generalnie następują takie pomysły, o których byśmy w życiu nie pomyśleli, że to może się kiedyś przydarzyć.
0: Dokładnie, to ja jestem myślę, że najlepszym przykładem na to, że czasami, wiecie, czasami jest tak, że chce się bardzo pewne rzeczy osiągnąć i się tak ciśnie, nie? Żeby coś się wydarzyło. Ale zazwyczaj, przynajmniej u mnie, z mojego doświadczenia jest tak, że ja dopiero w tym momencie, kiedy odpuszczę i skupię się tylko na tych rzeczach, na których mam wpływ, czyli na swoim zachowaniu, to nagle te rzeczy przychodzą. Przychodzi do ciebie pomysł, żeby zrobić piosenkę. Ktoś ci rzuca, zrób piosenkę o tym. A ja sobie stwierdzam, dobra, no to siedzę. Moja współlokatorka po prostu była w szoku, bo ja w ciągu gdzieś o 12 w nocy do niej przychodzę. Karolina, ja muszę dzisiaj napisać piosenkę. Więc jeżeli chciałabyś, to zaraz ci ją zaśpiewam. Zobacz, czy tam, co ty o tym myślisz. I generalnie Karolinie bardzo z tego miejsca dziękuję, bo ona była jakimś takim bardzo wspierającą osobą. Chodziła po domu i potem śpiewała ten utwór, więc no tak. Wszystko wyszło z przypadku.
1: A jak byś określiła styly tej piosenki? Czy to jest taki bardziej pop? Czy to jest taki bardziej soul? Czy...
0: Powiem tak, ogólnie w którą stronę ja chcę iść muzycznie, to myślę, że to są te kierunki, które powiedziałeś teraz, czyli bardziej jakieś soulowe brzmienia, może taki trochę pop, w ogóle jazz uwielbiam, ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Ta piosenka jest disco, to jest disco piosenka, przynajmniej ta wersja tej piosenki, która jest na YouTubie, jest w wersji disco. I myślę, że nie ma tutaj co dokładać jakiejś innej stylistyki do tego. No, disco, popowe disco to jest.
1: A jakie były pierwsze reakcje rodziny, znajomych na to, co na ten teledysk, na to, co się ukazało?
0: No, ja jestem w ogóle w szoku, bo moja mama jest moją największą fanką, okazuje się, w tej kwestii. Do tego stopnia, że przyjeżdżam wczoraj do domu i ona mówi tak, mam dla ciebie niespodziankę, zadzwoń do mnie. No i ja mówię, ale po co? No zadzwoń do mnie. I dzwonię do niej, a on i słyszę dźwięk piosenki. Moja mama ustawiła sobie tę piosenkę na dzwonek. I nie tylko ona, bo jeszcze jakaś jej koleżanka jedna nasza, właściwie nasza wspólna koleżanka, sąsiadka również ma to, tą piosenkę już na dzwonku. Moja mama twierdzi, że niedługo całe osiedle będzie miało, więc śmiesznie, no. Jest wsparcie, to na pewno. Mój brat też jest bardzo, też mi napisał kilka miłych słów, więc to wsparcie na pewno jest.
1: A na przykład jeszcze o swoich takich, czy lubisz mówić głośno o takich swoich marzeniach i czy generalnie wychodzisz z założenia, że masz swoje marzenia, ale wolisz jakby nie mówić o tym, żeby nie zapeszyć. Jak wychodzisz z założenia?
0: To zależy od marzenia. Ale myślę, że takie zawodowe marzenia warto mówić, bo jakoś tak one, jak się je wypowie, to czasami się wydarzają nawet szybciej. Więc moim marzeniem na pewno jest to, żeby występować na największych scenach w Polsce, czy na Stadionie Narodowym, czy w ogóle na świecie. Oczywiście, że tak. Dlaczego mamy się ograniczać? Jeżeli już wchodzę w tą karierę muzyczną, wielkie słowo, to oczywiście, że moje marzenia są takie. Ja po prostu aktualnie mówię głosem małej Angeliki, która oglądała kiedyś program Od przedszkola do Opola i marzyła, że w tym Opolu wystąpi.
1: No do tego Opola za chwilkę przejdę, ale jeszcze tak zapytam, czy masz już następne pomysły na następne swoje piosenki? Czy coś już jest poukrywane w twojej szufladce, żeby ujrzeć światło dzienne?
0: Jest utwór, nad którym pracujemy od kilku miesięcy z moim wspaniałym zespołem. Z Kamilem, z Janesem i z Denisem i z Adamem. Bo oczywiście jeszcze prowadzimy rozmowę odnośnie tego, jak się będziemy nazywać, więc wymieniam nas z imienia. I tak, pracujemy nad tym utworem. On jest praktycznie już gotowy. Pewne rzeczy trzeba jeszcze dograć, więc można się spodziewać tego, że niedługo się pojawi jeszcze następny numer. A moja szuflada jest może nie pełna, ale jest tam w niej kilka zakamarków, które można by było zwiedzić.
1: No to czekamy na to, aż kolejne te zakamarki zostaną ujawnione i wyjdą na światło dzienne. I to już będzie moje ostatnie pytanie o festiwalu w Opolu właśnie, bo do czego chcę nawiązać, bo kiedyś u nas swego czasu, jakieś kilka miesięcy temu, była u nas na wywiadzie taka młoda, bardzo obiecująca wokalistka, jak Julia Wasilewska. I co się okazuje, że ona dzisiaj, dokładnie dzisiaj, będzie występować w konkursie debiutów na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. I czy teraz po tym wywiadzie wyobrażasz sobie, że na przykład, albo po jakimś innym na przykład też, że za rok tobie się to może przytrafić i ty wystąpisz na takiej ze scen? Albo jak nie za rok, to może za 2 lata albo za 3?
0: Oczywiście. Oczywiście, że o tym marzę. Słuchajcie, no myślę, że jeżeli robisz jakieś rzeczy, to chcesz, żeby one były coraz lepsze, żeby iść coraz wyżej, coraz dalej. Jeżeli wchodzisz na kościelec, to jak jesteś na szczycie Kościelca, to sobie myślisz, no może te, może ten Mont Everest nie jest aż tak odległy. Więc tak, mam nadzieję, że za rok spotkamy się tutaj i będziemy rozmawiać już na inne tematy. I pewne rzeczy już nie będą marzeniami, tylko faktycznie się będą wydarzać.
1: Oby i z tego z całego serca ci życzę. Naszym gościem była dzisiaj Angelika Buza.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie, Łukasz, bo to jest bardzo miłe, że mnie tutaj zaprosiłeś.
1: Ja ci dziękuję również, że przyszłaś, że zgodziłaś się przyjść, tym bardziej w takie święto, jakie dzisiaj mamy, czyli
0: Boże Ciało.
1: Weekend.
0: Tak jest. Dzień święty święcić.
1: Tak jest.
0: Także...
1: No i czego ci można życzyć? No przede wszystkim tego, żebyś wystąpiła w tym Opolu i na największych festiwalach i tego, żeby kolejne twoje arcydzieła wychodziły na światło dzienne w jak najlepszej jakości i ilości też, bo czemu nie? A teraz przed wami premierowa piosenka twoja pod tytułem Misz Masz i Angelika Buza.
0: Miłego słuchu.

0: Hej, słuchajcie, już na szybko kończymy. Mówiłem to ja, Michał Krupa. Dzisiaj bardzo krótka audycja, ale fajnie, że się spotkaliśmy nawet w taki dzień. No i oczywiście nasz dzisiejszy dziennikarz, Łukasz. Słuchaj, no, cieszę się, że tak wyszło. Więc
1: fajnie wyszło.
0: Do usłyszenia za tydzień, już wracamy normalnie z aktywacjami. I tyle.
1: Dziękujemy i do usłyszenia. I krótka audycja z tego względu, żebyśmy pozwolili wam dłużej poświętować jeszcze ten długi weekend. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

stretched out. Mishap is next.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam, w zasadzie nie zapowiedziałam na jednej z konwersacji ze słuchaczami, będzie mocno koncertowo, bo będę opowiadać o dwóch warszawskich koncertach, które odbyły się w ostatnim tygodniu tak naprawdę. A sporo tego było, więc będziemy opowiadać. Były to koncerty artystów, na których zawsze chciałam pójść, na przykład, ale jednego z nich już widziałam dwukrotnie wcześniej i za każdym razem robił ogromne wrażenie. No a Garbage, o którym pewnie będę opowiadać na samym początku audycji, no to miałam takie marzenie koncertowe, żeby ich na żywo zobaczyć. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl. Możecie też pisać na konwersacjach, jeśli na nich jesteście. No a ja będę teraz się, że tak powiem, uzewnętrzniać się na temat tych koncertów. Powiem tak, pamiętam, że myśmy się decydowali na te koncerty dość szybko. Chociaż z Garbage mieliśmy trochę taki problem, że nie wiedzieliśmy, że nam termin będzie pasował. Z różnych tam przyczyn osobistych, no ale się udało, więc mogliśmy pójść na koncert. A jeśli chodzi o drugi koncert, to oczywiście jest to koncert Jacka White'a, który za każdym razem, jak przyjeżdża do Polski, to naprawdę mocno zachwyca swoimi popisami scenicznymi. Ja go widziałam, pamiętam, na początku na Openerze, to był rok 2014, jak dobrze pamiętam. No i wtedy pamiętam, że nie do końca mi się ten koncert podobał, no ale później dowiedziałam się, że artysta w trakcie trwania tego koncertu był dość mocno przeziębiony. No ale podobno fanom się wtedy bardzo podobało. No to jak skoro miałam już taką informację, no to stwierdziłam, że dam mu tą drugą szansę, jeśli chodzi o koncerty. I w Warszawie na Torwarze zagrał kilka lat temu i naprawdę to było coś absolutnie fantastycznego. No ale o jego koncercie będziemy rozmawiać później. No a teraz porozmawiamy o Garbage. Garbage, to od razu powiem, to nie jest zespół, którego ja słucham dosyć często. W zasadzie słucham go dosyć rzadko, chociaż jak były nowości w ostatnich latach, to starałam się przesłuchać te płyty, bo naprawdę było czego posłuchać. No ale jak już wiedziałam, że mam ich tutaj na miejscu, no to dlaczego by nie skorzystać z takiej okazji, która w zasadzie może się nie powtórzyć, no bo oni są znani z tego, że nie przyjeżdżają zbyt często do Polski. Pierwszy raz, zgodnie z tym, co Shirley mówiła ze sceny, przyjechali w latach 90. Później pamiętam, że była mowa o tym, że w 2012 przyjechali do Polski chyba na Orange Warsaw Festival, chyba gdzieś do Krakowa. No i od tego 2012, czyli 14 lat, musieliśmy poczekać na ich powrót. No i pamiętam, że na tym koncercie, co prawda nie na samym początku, Shirley powiedziała, że jak oni tak tu przyjeżdżają, może nie za często, to obserwują, jak bardzo Polska się zmieniła przez te lata. No i w sumie myślę, że to dla osób dorosłych, a szczególnie tych, które nigdy tu nie mieszkały i że tak powiem, nie miały takiej codziennej styczności z tym krajem, no to rzeczywiście to może być dosyć duże znaczenie, bo pamiętam, że mam też takich, można powiedzieć, znajomych, którzy przyjeżdżają raz na kilka lat do Polski, no i też często są dosyć mocno zdziwieni faktem, jak ta Polska, jak ta Warszawa się zmieniła przez lata, przez które nie byli. No a koncert Garbage zaczął się dosyć ciekawie, no bo miałam takie nagle wrażenie, że znam skądś ten temat, no ale później sprawdziłam na setliście, no i ktoś napisał Laura Palmer's Team, czyli Twin Peaks, no to zaczęło się dosyć mrocznie, ale powiem, że ten wstępniak, ten koncertowy był naprawdę interesujący, no a później mogę powiedzieć z mocnym akcentem wjechało Death, No Future and Optimism, to jest piosenka z płyty z ubiegłego roku, której tytułu w tym momencie nie pamiętam, no i ona rzeczywiście live się naprawdę fantastycznie sprawdziła, no i właśnie teraz jej będziemy słuchać. If you're

future, love, love, future. To było wyśpiewywane bardzo często i często też publiczność zgromadzona na letniej scenie progresji, czyli tam, gdzie wystąpili, to wyśpiewywała razem z Shirley. No i widać było, że ona mocno weszła tak nakręcona na ten koncert. Troszeczkę powiem szczerze, że byłam zdziwiona tym, jak ona się ubrała, no bo to była taka jakby bluzka, a później taka jakby sukienka i leginsy. Wyglądało to dosyć ciekawie, bardzo można powiedzieć artystycznie, a wiemy, że często artystki słyną z ciekawego doboru strojów. No i pamiętam, że na początku próbowałam zrozumieć przez kilka pierwszych utworów, z jakiej części składa się jej garderoba. No ale później już udało mi się to odszyfrować. Akurat miałam to szczęście, że byłam stosunkowo blisko, gdzieś czwarty, piąty rząd, więc naprawdę można było sporo rzeczy zobaczyć z bliska. No i też widać było, że jak oni śpiewali, szczególnie te takie, można powiedzieć, największe hity, no to publiczność zdecydowanie się ożywiała. No bo przecież Garbage słynie z tej słynnej płyty z lat 90., która wtedy zrobiła ogromną furorę. No i często też Shirley z tego korzystała, że wiele osób, które były na tym koncercie, doskonale znały tekst Garbage, więc były takie momenty, gdzie ona po prostu przestawała śpiewać i dawała zaśpiewać publiczności. Zdarzyło się to przy utworze I Think I'm Paranoid, no i też przy utworze Only Happy When It Rains. Oczywiście oba mogę zdradzić, że dzisiaj zagram, więc przyznam, że absolutnie nie będę oryginalna, jeśli chodzi o dobór utworów z setlisty, bo jednak przyznaję, że na te najbardziej znane kawałki czekałam, no bo tak jak już wspomniałam, no, często tej ich muzyki nie słucham, ale dochodzę do wniosku, że może po koncercie powinnam robić to częściej, bo jednak zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Co ciekawe, ja miałam takie wrażenie, że ona skrada całe show. Ci muzycy, którzy z nią byli, a w zasadzie no, dwóch panów i jedna pani, to byli tak troszeczkę w tle. I tak naprawdę przyznaję, że przez cały koncert bardzo się starałam patrzeć, co oni robią i widziałam, że doskonale się bawią tą muzyką, ale mimo tego, że ona, mimo tego miałam wrażenie, że ona skradła całą scenę. Czasami miała takie różne, takie można powiedzieć, różne dziwne ruchy, różne takie może układy, chociaż nie do końca to były układy taneczne. Czasami podchodziła do członków swojego zespołu i śpiewała do nich, szczególnie podchodziła do basistki, która stała tak z tyłu i ja akurat ją dosyć słabo widziałam. No ale to naprawdę brzmiało wszystko fantastycznie. Ja czasami mam takie obawy, że jak spotykam się z artystą, który już od wielu, wielu lat jest na scenie, to zastanawiam się, jak on daje radę głosową na koncertach. No i akurat w przypadku Shirley Manson to nie mam żadnych wątpliwości, że ona świetnie daje radę głosową. Te piosenki brzmią naprawdę czysto. Nie powiem, że brzmią dokładnie jak w latach 90., chociaż dosyć podobnie, chociaż trochę mam wrażenie, że jej głos na przestrzeni tych lat nieco się obniżył. No ale show zrobiła absolutnie fantastyczne. Widziałam, że też doceniła mocno polską publiczność. Miała w trakcie tego koncertu kilka przemów, ale do nich wrócimy za chwilę, bo teraz trzeba posłuchać I Think I'm Paranoid. No i to była jedna z tych piosenek, którą tak naprawdę w całości zaśpiewała razem z publicznością. No i tu były te momenty, w którym ona wystawiała mikrofon do publiczności. Wszyscy śpiewali. Zawsze to fajnie wygląda, chociaż wiemy, jak

Garbage, I think I'm paranoid. No to zrobiło naprawdę furorę na koncercie, ale chyba mam wrażenie, że jeszcze większą furorę zrobił utwór następujący po I think I'm paranoid, czyli Stupid Girl, bo to było dość mocno przearanżowane, jeśli chodzi o oryginał, chociaż przyznaję, że tutaj naprawdę mocno to przearanżowali, tak mocno rockowo. Później była kompozycja Right Between the Eyes i tutaj była bardzo ważna przemowa na temat tego, jak kiedyś potraktowano, a raczej jak bardzo źle potraktowano Country Love wiele lat temu, jak ona chciała wejść do na rynek muzyczny. No i tutaj naprawdę ta przemowa była pierwszą z takich, można powiedzieć, dłuższych przemów. Później była jeszcze przemowa, tylko nie pamiętam, przy którym utworze, że wspierająca osoby LGBT. A na samym końcu, i tutaj mam taki problem, że nie pamiętam przed którym utworem, ale właśnie albo to było The Day I Met God, albo Push It, ale wydaje mi się, że chyba The Day I Met God, pojawiła się przemowa, która miała podnieść wszystkich na duchu. No bo ten utwór, przed którym właśnie ona to powiedziała, chciała zadedykować wszystkim, którzy w danym okresie mają jakieś, można powiedzieć, problemy. Pewnie myślała o problemach natury psychicznej, które, że tak powiem, ostatnio stały się dość dużym tematem. Kiedyś przecież doskonale wiemy, że to był temat absolutnego tabu, no ale później się zaczęło, że artyści różni zaczęli, że tak powiem, mówić o tym, że mają swego rodzaju problemy psychiczne albo są od czegoś uzależnieni. W sumie to ma i problemy psychiczne, i uzależnienie można w pewien sposób rzucić do tego samego worka. No i pamiętam, że przy tej przemowie to aż się mocno wzruszyłam, bo pamiętam, że były takie słowa, że if you are down, to wiesz. Nie pamiętam, jak to dokładnie brzmiało po angielsku, ale sens był taki, że jeśli nawet teraz ci się nic nie układa, to kiedyś to się absolutnie musi zmienić. No i widziałam wtedy, że też na wielu twarzach pojawiło się taki, można powiedzieć, w pewien sposób, takie lekkie wzruszenie, jak ona to mówiła, szczególnie wśród osób, które akurat stały w mojej okolicy. No i to też było dla mnie takie ciekawe, bo przy pierwszych kilku utworach spodziewałam się, można powiedzieć, takiego ograniczonego kontaktu mówionego z publicznością. Ja wiem, że artyści dzielą się na takich, którzy dużo opowiadają o tym, jak żyją, czym są piosenki, i tacy, którzy tak naprawdę nic nie powiedzą. No ale akurat, ale później właśnie były te trzy takie, można powiedzieć, dosyć długie przemowy, które tak naprawdę, myślę, że wielu osobom zrobiły dzień, no bo to były takie słowa wsparcia, słowa podziwu w stosunku do, głównie takie, można powiedzieć, słowa wsparcia. No i to też mi się bardzo podobało. No i wracamy teraz do setlisty, no bo jednym z takich, można powiedzieć, absolutnych hitów, na które wszyscy czekali, to była kompozycja Push It, no bo przecież to też jest jeden z najbardziej znanych ich utworów i naprawdę to też brzmiało fantastycznie, bo też częściowo zostało to zaśpiewane przez publiczność, więc naprawdę coś fantastycznego, a my sobie teraz posłuchamy wersji studyjnej.

bullshit, który się kończy tak dość mocno, spontanicznie, tak żeśmy to bym ujęła, tak nagle się ten utwór urywa i już trzeba wchodzić. Przyznaję, troszeczkę tutaj zaspałam, jeśli chodzi o wejście, żeby zrobić to nieco lepiej, no ale przechodzimy dalej. W zasadzie już niewiele na ten temat, na temat tego koncertu mi zostało, aczkolwiek muszę podkreślić jedną rzecz, że oczywiście w pewien sposób chyba momentem kulminacyjnym jednak było, jak oni wykonali Only Happy When It Rains. Jest to chyba najpopularniejszy utwór zespołu Garbage, który kiedykolwiek został wydany i mam wrażenie, że wszyscy absolutnie na to czekali, no bo tutaj zdecydowana większość publiczności absolutnie znała cały tekst. Co ciekawe, tutaj warto o tym wspomnieć, ten utwór w Warszawie został zagrany po raz 1001, więc i powiedziała to Shirley, co wskazywało na to, że oni niezwykle lubią grać tę kompozycję na żywo. Faktycznie, na żywo to ten utwór brzmi zupełnie inaczej niż z płyty i naprawdę robi absolutną robotę, ponieważ wtedy wszyscy zaczynają się bawić, śpiewać i naprawdę to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Nie spodziewałam się, przyznaję, tak podsumowując, takiego mocnego odbioru tego koncertu. Myślałam, że to będzie troszeczkę bardziej spokojny koncert, no ale tu może wychodzić troszeczkę moja niewiedza na temat ich muzyki. No ale ten koncert w sumie nie był taki spokojny. Było sporo, można powiedzieć, takiego skakania gromkiem brawa. No i też dużo się działo na scenie, ale tak jak już wspominałam, Shirley Manson zdecydowanie skradła show i przyznaję, że w wielu przypadkach nie jestem w stanie sobie absolutnie przypomnieć, co robił jakiś gitarzysta, perkusista, czy ten, co grał na syntezatorach oprócz niej. Chociaż widać było, że oni się doskonale ze sobą dogadują, bo oczywiście raz na jakiś czas widziałam, że pojawiły się między innymi różne uśmiechy, które wymieniali ze sobą członkowie zespołu. Jak już mówiłam, Shirley podchodziła do nich, przybijała, chyba zaraz przybiła piątkę, no i kilkukrotnie podeszła do swojej basistki, z którą zaśpiewała kilka fragmentów utworów Garbage. Fajnie to wszystko wyglądało. Ona też bardzo dużo chodziła po scenie, co dla jednych, jak rozmawiałam, było troszeczkę może dziwne, bo niektórzy stwierdzili, że ona nie do końca wiedziała, co ze sobą na scenie zrobić. No ja przyznaję, że troszeczkę się z tym nie zgadzam, bo to przyznaję, że mocno skupiało uwagę, biorąc pod uwagę też fakt, że jej strój był dosyć ekscentryczny, no i sam w sobie zwracał uwagę. No i też, tak jak już mówiłam, było wiele bardzo takich, można powiedzieć, motywujących, wspierających krzemów, które myślę, że panom w pewien sposób mogły pomóc, bo ile ja takich historii znam, że muzyka jakiegoś zespołu, jakiegoś artysty pomogła komuś w trudnym okresie, więc jeśli idzie na koncert i słyszę na przykład jakieś nawiązania do tego okresu, czy nawet właśnie jest w takim, można powiedzieć, troszeczkę trudniejszym okresie w życiu, to właśnie takie słowa od artysty są mocno pokrzepiające. Sama znam to na swoim przykładzie, no ale o tym nie teraz. Na koniec relacji z koncertu Garbage Only Happy When It Rains i za chwilkę posłuchamy tego utworu, a później przechodzimy do koncertu Jacka White'a. No i coś czuję, że zaplanowane nowości to dzisiaj raczej się nie zmieszczą, no ale to się jeszcze okaże.

Tak, wyśpiewali to wszyscy zgromadzeni na letniej scenie progresji. No i to było mocne zakończenie tego wieczoru. Można powiedzieć, że może troszeczkę krótkiego, bo koncert trwał mniej więcej 1,5 godziny. No ale teraz widzę, że coraz rzadziej koncerty trwają 2 godziny, a jak trwają ponad 2 godziny, to już jest w ogóle ewenement na skalę światową. No ale absolutnie Garbage dali ze siebie wszystko, więc nie będę tutaj narzekać na długość setu. Oczywiście można tutaj mówić, jakich utworów zabrakło. Każdemu pewnie komu czegoś zabrakło, chociaż mi chyba najbardziej kompozycji Milk. No ale skoro nie grają, no to się okaże. Była też taka kompozycja, sobie teraz o tym przypomniałam, że której nie grali w wielu lat. No ale została wyśpiewana w sposób naprawdę fantastyczny. No a tak jak zapowiadałam, teraz przechodzimy do drugiego, trochę bardziej nietypowego koncertu. Już mówię dlaczego. Koncertu Jacka White'a, który kilka miesięcy temu ogłosił nagle 2 koncerty w Polsce. W poniedziałek 1 czerwca wystąpił w Warszawie, a dzień później w Krakowie. W Warszawie wystąpił w Stodole, w Krakowie chyba w klubie Studio. Widziałam, że mnóstwo znajomych było na obydwu tych koncertach i naprawdę tutaj było coś absolutnie fantastycznego. No ja powiem, tak jak już wspominałam, znam Jacka White'a koncertowo już od 12 lat. Chociaż tak jak mówiłam, ten pierwszy koncert nie do końca mnie przekonał, ale później, kilka lat później dałam mu drugą szansę, no i pamiętam, jak mnie kupił, no a teraz był ten trzeci raz, no i wyszłam z koncertu i stwierdziłam, że ja nie wiem, czy ja w najbliższym czasie zobaczę coś tak fantastycznego jak koncert Jacka White'a, więc to już samo w sobie mówi o tym, jak fantastyczny był to występ. No ale zacznijmy od takich kwestii technicznych. Od kilku lat Jack White prosi swoich fanów, żeby nas na koncertach nie używali w ogóle telefonów komórkowych i nawet są specjalne, można powiedzieć, pokrowce, do których musimy włożyć telefon komórkowy przed wejściem na koncert. To jest, można powiedzieć, zarządzenie artysty. No i powiem, że to się naprawdę dość dobrze sprawdza, bo nikt nie może nagrywać. Oczywiście jak ktoś chce sobie potem zobaczyć zdjęcia czy wideo z koncertu, no to jest to możliwe na jego social mediach, co jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, aczkolwiek dla mnie czasami może on by ono być troszeczkę frustrujący, bo ja przyznaję, że ja uwielbiam koncertową fotografię i właśnie lubię się czasami pobawić światłem. Oczywiście w grani pobawić światłem i zrobić kilka zdjęć, oczywiście w granicach rozsądku. Niestety na koncercie Jacka White'a nie było to możliwe, no ale to też przyznaję, że jak na przykład stoi się na przykład w 5., 6. rzędzie, tak jak ja stałam, no to rzadko się ogląda koncerty na czyimś telefonie, co też jest bardzo fajnym doświadczeniem. No i też mam wrażenie, że troszeczkę bardziej publiczność jest wtedy zaangażowana w sam występ. No a Jack White, tak jak mówię, daje z siebie absolutnie wszystko. Tutaj wyjątkowo powiem o supporcie, bo supportował go zespół The Stubbs, który ja już tutaj chyba część chłopaków to nawet poznałam osobiście tutaj w Radioaktywnym wiele lat temu, jak byli na wywiadzie. No i dali naprawdę fajną rozgrzewkę, jeśli chodzi o ten koncert. Nie był to support z gatunku tych najbardziej żenujących, o których nigdy na antenie nie wspominam, a ja z reguły właśnie z supportami mam spory problem, ponieważ z reguły dla mnie to są dosyć słabe zespoły, no ale tutaj naprawdę panowie, myślę, że zdali doskonale egzamin, jeśli chodzi o support. No a później chwilę, chyba po godzinie 20 na scenę biegł Jack White w utworze Black Muffin, to naprawdę było coś fantastycznego, no i oczywiście zaczęło się szaleństwo, no bo tutaj trzeba wspomnieć o tym, że oczywiście to jest kompozycja zespołu The White Stripes, więc większość fanów The White Stripes, którzy tłumnie chodzą na koncerty Jacka White'a, no to on doskonale znał ten utwór. No i to już się zaczęło absolutne szaleństwo, ludzie zaczęli skakać, krzyczeć, bić brawo. No a Jack White też mocno był rozpierany swoją energią i widać było, że doskonale się bawi na tym koncercie. Próbuję go porównać z tym koncertem na Torwarze kilka lat temu i mam wrażenie, że ten koncert w Stodole był zdecydowanie
lepszy. Jakoś mam takie wrażenie, że może jest ten fakt, że stodoła jest zdecydowanie mniejsza. Ja jednak przyznaję, że preferuję koncerty w nieco mniejszych miejscach koncertowych niż stadiony i hale. No ale czasami jest jak jest i nie mogę sobie wybrać, gdzie bym poszła. No ale też tutaj warto zaznaczyć, że bilety na oba koncerty Jacka White'a w Polsce wyprzedały się chyba w ciągu 2 godzin, więc nie dziwne, że on czasami był po prostu proszony o zagranie koncertu na przykład na Torwarze czy w Tauron Arenie, no bo wtedy zdecydowanie więcej osób mogło uczestniczyć w tym wydarzeniu. No ja powiem tak, no Black Muff zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale przyznaję, że jakoś bardzo mnie kupił utwór numer 2 i teraz go posłuchamy.

Na koncercie miałam wrażenie, że te utwory, które on gra i które znałam z albumów studyjnych, są jakby trochę szybsze, trochę bardziej dynamiczne. No i naprawdę tutaj dynamika tego koncertu stała na absolutnie najwyższym poziomie. Czasami były takie momenty, że on wchodził z jednym utworem prawie że w drugi i trochę miałam wrażenie, że tutaj publiczność nieco się zagubiła, bo nie bardzo wiedziała, kiedy bić brawo. No i zdarzało się, że biła brawo w trakcie utworu, co oczywiście nikomu nie przeszkadzało w dobrej zabawie. I też mam wrażenie, że Jack White to mocno docenił. No i podczas tego koncertu dziwię się, że stodoła jeszcze stoi, bo naprawdę działo się tyle, tak dużo muzycznie i dużo też było gry światłem, która mi się podobała. No i też to niesamowite zaangażowanie publiczności właśnie w ten koncert, gdzie wszyscy się bawili, klaskali. Jak Jack White poprosił, żeby coś zaśpiewać, to było zaśpiewane. Jak trzeba było krzyczeć, klaskać, to oczywiście było to także zrobione. No a jeśli chodzi o setlistę, no to mieliśmy oczywiście piosenki White Stripes. Dużo było piosenek White Stripes, zdecydowanie więcej niż na poprzednim koncercie na Torwarze, bo miałam wrażenie, że na tym koncercie na Torwarze głównie były utwory z płyty Lazaretto i z Blunderbussa. No a tutaj White Stripes, piosenek White Stripes było raz, dwa, trzy, chyba z siedem, jak dobrze pamiętam. Ale też, co ciekawe, pojawiły się piosenki zespołu The Raconteurs, które dla mnie były sporym zaskoczeniem. Bo naprawdę tu się tego się aż tak o tym nie pomyślałam, że te piosenki mogą się pojawić. Jeśli chodzi o utwory, które naprawdę zwróciły tak moją uwagę, no to tak. It's Rough on Rats to nie jest White Stripes, to jest chyba Jack White. Podobało mi się oczywiście Hotel Yorba, który naprawdę brzmiał fantastycznie. Broken Boy Soldier to była jedna z dwóch piosenek The Raconteurs, która naprawdę zrobiła fantastyczną robotę. Chociaż chyba najbardziej też z piosenek na koncercie zapadła mi, jeśli chodzi o ten główny set, to chyba zapadł Mystery As She Goes, bo to jest też piosenka The Raconteurs, którą ja naprawdę lubię, no i też bardzo dobrze ją znam, jeśli chodzi o tekst. No i za chwilkę jej posłuchamy. No i widać było, że panowie doskonale się ze sobą bawią. Jack White czasami podchodził do innych członków zespołu. Miał trzy gitary albo cztery, które jeden z jego dźwiękowców ciągle wymieniał, dostrajał. A on z tymi gitarami latał absolutnie jak szalony po scenie. No ale chyba miał fantastyczny dzień i widać było, że publiczność go absolutnie niesie do grania tak fantastycznych rzeczy. I to widać było, że wszyscy, którzy wokół mnie stali, to byli takimi, można powiedzieć, bardzo zaangażowanymi fanami Jacka. Ja może aż takim nie jestem, bo przyznaję, że dawno nie słuchałam, ale wiedziałam, że na koncert trzeba pójść i pamiętam też swoją walkę o te bilety, żeby je zdobyć, bo wiedziałam, że jak on występuje w Stodole, no to będzie, można powiedzieć, takie wyzwanie. No ale czego się nie robi, żeby zobaczyć tak fantastyczny koncert. Jeśli chodzi o kompozycję Steady As She Goes, wrócę do niej, no bo tutaj zwróciłam uwagę na to, że praktycznie wszyscy w Stodole ją zaczęli śpiewać. No i to myślę, że to był taki fajny koniec, jeśli chodzi o set taki, można powiedzieć, główny przed bisami, chociaż tych bisów było naprawdę sporo, ale o nich będę opowiadać za chwilę. A teraz Steady As She Goes, The Raconteurs.

Teraz She Goes, The Raconteurs, fajne zakończenie setu głównego. Co prawda powiem szczerze, że byłam dość mocno zawiedziona, że ten set główny pokończy się po 14 utworach i po godzinie. No ale też wiedziałam, że tempo tego koncertu jest naprawdę zawrotne. No i w sumie nie spodziewałam się, że tutaj będzie coś dłuższego. W sensie, no i powiem tak, takie można powiedzieć ending utwór, bo w sumie utwór wyjściowy, nie wiem jak to w sumie lepiej powiedzieć w języku polskim, to naprawdę zrobił robotę. No ale moim zdaniem jeszcze lepszą robotę zrobiła kompozycja, która wybrzmiała jako pierwsza na bisach. Bo to jest chyba moja ulubiona kompozycja z solowej twórczości Jacka White'a, która była dość mocno przearanżowana w stosunku do tego, co znamy na płycie. I była takim, można powiedzieć, poprzedzona bardzo improwizowanym wstępem, który naprawdę mnie zaskoczył i przyznaję, że na początku absolutnie nie zorientowałam się, że to chodzi o Lazaretto. I dopiero jak usłyszałam pierwsze wersy tego utworu, to zrozumiałam, że to jest taka troszeczkę wydłużona aranżacja. Dla mnie utwór Lazaretto jest kompozycją, która naprawdę robi robotę na koncertach, zdecydowanie, bo pamiętam, że jak na Torvalu ona też była, to wtedy się wszyscy bawili, mimo że wtedy to była dosyć stosunkowo nowa. No teraz też się wszyscy bawili, ale też miałam takie wrażenie, że na samym początku to była lekka konsternacja, jeśli chodzi o to, co to jest za utwór. Na początku pewnie wszyscy myśleli, a pewnie muzycy zdecydowali się na jakąś, można powiedzieć, improwizację. No ale później jak on zaczął to śpiewać, no to wszyscy się zaczęli poruszać w tego utworu. Jeden z takich, można powiedzieć, najlepszych numerów, jeśli chodzi o koncerty. Chociaż mam jeszcze jeden numer, który koncertowo chyba bije wszystkie numery, które powstały. No ale o nim będziemy rozmawiać za chwilę. Teraz słuchamy Lazaretto.

Ale to jest fantastyczny koncertowy numer. Ja pamiętam, że jak poznawałam płytę Lazaret, to wiedziałam, że ten utwór tytułowy będzie moim absolutnie ulubionym z tego albumu. Później stał się ulubionym z twórczości solowej Jacka White'a. Jeden z najlepszych koncertowych numerów chyba ever, bo jakoś za każdym razem jak go słyszę na żywo, to jednak wywołuje on potężne emocje i naprawdę jest to taki koncertowy huk, który po prostu zostaje w pamięci na zawsze. No i cieszę się, że miałam okazję go usłyszeć, bo przyznaję, że po secie głównym już miałam wątpliwości, czy Lazaret to w ogóle się pojawi, no a wtedy przyznaję, byłabym nieco zawiedziona, jeśli chodzi o brak tego utworu. No ale tutaj w sumie zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy przed bisami powiedzieć. Jak fani Jacka White'a wzywają artystę z powrotem na scenie, wybijając, klaszcząc i naśladujące pierwsze dźwięki Seven Nation Army. Widziałam to już kilkukrotnie i za każdym razem mnie to w pewien sposób jakoś tak zachwyca, że nagle cała sala zaczyna w tym samym rytmie naśladować najbardziej charakterystyczne dźwięki Seven Nation Army. No i tutaj miałam takie, i tutaj się zaczęłam zastanawiać, czy to Seven Nation Army kiedykolwiek zostanie zagrane w Stodole. I powiem tak, zostało. No i to jest chyba najlepszy numer koncertowy, który kiedykolwiek powstał, bo widzę, bo nigdy na żadnym koncercie, a widziałam już ich ponad kilkaset, mi się wydaje, koncertów, jeśli miałabym policzyć wszystkie festiwalowe, na których byłam, nie widziałam takiego numeru, na którym aż tak mocno w trakcie trwania całego utworu publiczność współpracuje z artystą. No wiadomo, jest to hit The White Stripes. Przyznaję, na Torowarze chyba go nie było, bo jakoś sobie tego nie przypominam, aczkolwiek no w Stodole, tak jak już mówiłam, zdecydowanie było. No i to było na sam samiusieńki koniec. No myślę, że ten zabieg z tym utworem na sam koniec to był absolutnie specjalny wybór, no bo inaczej bym sobie tego nie wyobraziła, ponieważ wydaje mi się, że to takie zamknięcie wieczoru z Jackiem White'em. Za chwilkę jeszcze, w sumie sobie teraz sprawdzę, czy w Krakowie też na samym końcu było Seven Nation Army, czy właśnie nie. Bo widzę, bo tak na szybko sprawdzałam setlisty FM i widziałam, że setlista z koncertu Jacka White'a w Krakowie różni się nieco od setlisty koncertu w Warszawie. Ale to za chwileczkę będę mieć to. Bo widzę, że tam nieznacznie ona się różni, ale tak, tak i tutaj tak troszeczkę widzę, że się ona różni, bo nie było Old Scratch Blues, tylko chyba właśnie było co innego na samym początku i tutaj było trochę przemieszane, no ale też na samym końcu Seven Nation Army. No i tak jak już widzę, na krakowskiej setliście było wpisane Instrumental Jam przed Lazaretto i w sumie myślę, że to też mogłoby być potraktowane jako taki Instrumental Jam w Warszawie, ale to ktoś inaczej wpisał. No i z tego, co czytałam, to wszyscy, którzy byli na koncercie Jacka White'a, wyszli absolutnie zachwyceni z tegoż koncertu, więc myślę, że on też był zadowolony z koncertu w Polsce, więc miejmy nadzieję, że szybko wróci. Tak jak już mówiłam, no on ma ostatnio bardzo ciekawy styl ogłaszania koncertów, nie na rok w przód, nie na półtora roku w przód, tylko chyba na 3 miesiące przed, więc to było dosyć ciekawe. No ale i właśnie też wiem, że od jakiegoś czasu preferuję takie kluby nieco mniejsze niż takie hale stadion. Za mniej więcej 4 minuty minie godzina 21, więc powoli dzisiejsze wydanie Muzycznych Skrajności dobiega końca. Przyjdzie mi się po prostu z wami pożegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. Może być tak, że za tydzień spotkacie się z redaktorem Konradem Maciągiem, który będzie opowiadał o Mystic Festivalu, na którym właśnie teraz jest, bo zapytał mnie, czy mogę mu pożyczyć audycję i jest na to spora szansa, że mu ją pożyczę, jak nadal, że tak powiem, będzie zainteresowany. Więc jak ktoś chce posłuchać relacji z Mystica, to zapraszam za tydzień, tak na 90%. A na koniec ja gram Seven Nation Army i mówię po prostu do usłyszenia.

0: zwerzy.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

on your bed.

Miyazaki, fajki i ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

chcę stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

wardrobe is on your bedroom floor.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz.
4: Jazz.

channel.